Witajcie do rania, 1:46. A to zahajemy, wy tutaj hodzinie jeszcze. Mirczyn Strauba z nami zromadnie sportuje. A to je Anna Maria Bretschneiderec. Hej, Łužica, stawaj noż. A dziś ja ranko so popuczu podam nowa dobra.

chcieli do prywka. Tam je u mnie Monika. Mój Boże, ta so zakopnie. Szitko piwak jednace. Majka z boka miru bierę, a buldo sycie wroto bierę. Czorna dama zawizna, jednatka je płaciwa.

Ali, še se ideje čuvali. Jedna kawy was toćka, przeklepana Monika, przeklepana Monika.

pod słuchatkami do szumuru sejżo. Przychodne stuczki na poskacz. Jako milina wodzare ciszcie spiewa swyszu, zapądzimy do międzynarodnej huczby. Dotopak najpredera sowieselimy na spiłki szradosć dari z Danielu Hazec. Na kukuska rodziszczo, bo tanki jelcnie, a na świec zaduje mi Weronika Kalinuczcy naspiła. No a przypowiedza co młody mąż młody spiła, któryż dobi na kujdy patwy, kujdy swoje stuczce, też swoje menorec Jason Derulo poskacze.

0: dobre ranie dzieci. Czy ty się, że w obkicz byłali z osób baczoniacy niezdana sach naraz prózny?
1: Hej, a ja som dżęca na Milinowodzie. Cyle wyle wastoczku w jednym rynku siedzio widziała. Co da ty tam czynia?
0: No hej, wone maja tak rec ptaczu z romadziznu, a kejś swo iżo przeradzi, co romadzia. Nietko, gdyż su dny poma ukrócze, a nocy zimniejsze, je mianujcu za wastoczki a baczony na czasu, co napuć do juha podać.
1: Dokal da dokładnie do juha.
0: Tuż to wastyczku leci hacz do Afryki. Po takim zmistruja wiacore 1000 kilometrów. Za tego małego ptaczka je to wulki wukon.
1: A baczone? Lecia one też tak daleko?
0: Wiecina z nich haj. Niekotre pak wostanu też Europie. Dokelż su tu zimy od leta k letu bole miwe. Wona przyczyna za ptaczki z cywa wotlecza nie je bliżaca so zima, ale pobrachowaca pizza. Wastoczki żeru muchy, insekty, kuntwory, tych je zimie wo wiele mienie hać leczu. A też żaby, myszy a szlinki baczon tu zimie żane nie namaka.
1: Jak ta ptaki pytną? Co je z nimi na czasu, co napuć podać?
0: Praje so, co stajnie wokoło 8. septembra wastoczki wotlecza. Pola baczono je to trochu predy. Wone nimaja wiezo żaden kalendar, ale pytną, co je pomału zimniejszo, dny była jak rucze. Tak so niekak 2 niedzieli długo do toho romadza pretacz nastupia potom daloki pucz do juha.
1: A zwodkę widzia, do kotro smira drobia?
0: Ptaczki orientuja so na słońcu. Maja tak rec słończny nawi, a tun kietro dere funguje. Najwiercy z nich leci lito w oblito po samsne czarie. Jedna wastoczka leczy swoim żywieniu przerysku trójce.
1: Wozmu baczone a wastoczki poprawam samsne czaru?
0: Nic cyle. Baczone wużywaja czopwe prudy powiedzę, a tutaj ich nie są. Wastoczki dobia ze swoimi krzydleszkami pilniszą machotacz, co by chukcili doliczyli.
1: To je wo sebe zatyr, kisulica prini kruć podla, zaoście kietro wulki dżodam di.
0: Cyle wiesze. A wiesz ty, što je za mnie najwiecci dziw? Ty, što z nich namaka klitu na leczu, swoje niezdo zaso, gdyż so sem naurucza. Wostajcie po takim niezda tajke kajkeż su, zo możecie krzydleszka tych przeczelu klitu zaso tu we wużicy witać.
1: Bożymy wastoczki, a baczone. Przylećcie strój zas klitu na leczu.
2: No a zobie so naša bačoniaca liština zaso pelniva a runie dženca pred tydženom sem na vodžniatom polu pred Lepoltom vosom nače bačonou naličiva. 5 minčinov do napol 8.

0: wczesać mięczino po napołosy mychie. Prynia sobota miesaca jasnie wulatko prezentuje zaso swoje najnowsze wulacze. Miestem w obchodzie 25 lat długo, a to 8 septembra 2001 prynni raz so wrota lepe Hajdurje wulatka w otevrichu z toho časa my pravidłownie z tutym woknom tež do sveta ladamy, praja kolegojo. Bogna Korenkova wie tomu nekotrošku li staviznu poladać, povedać, ale nas zajmuje wiezo wulatko sviči peča 20. Zmieče to snano tež nohaj girlandu nami tu ve studiu?
1: Nie to nic, ale tortu sme si potom dala popšeli. Tak rec jako Jack zaušich ve studiu, kiš tam voprote z radost čus sobu na tym dziewaja, zo by so serbska telewiza kóżdy krócz za so radziła.
0: No, po takim żane galandy na za żane powietro balonki też nic, ale też nic w obsahu placki albo tola.
1: Najprede nie svečimy jenyż sami, ale winujemy so nadrobne w osobinie, kiż burzy swoje dziewe dziesaczyny w osvieči, a kiż honiu kaśtyż denu w Užicu jara dere znaje, a cokonu w Užicu zwutroby lubuje. Minio spisovačela Jurija Kocha, kiż nie je jinice literarne tvorby stvoriu, ale so přeco zaso jasne za vukovanie w Užiskeje krajiny zasadžoval, a so jasne přečivo v udobyvanju Brunice v upraju.
0: Paralelnie k vulatku mamy šak tude dalszy jubilej, przy czymż so jubilej jako pomenowanie runie dere nie chodzi. Meniucy meniu boj wo szulu we Krosčicach w lecze 2001.
1: Jasne, że je 25 lat po tak menowanym szulskim zbyszku za nas przyczyna so szuli wienować. Nie poladamy pak jule do zajszłosce, to su nozy nadost czynili. Skiery nas zajmuje przytomność, a wo sebie przychod. Kotre boje so tu kwilu wiedu, kotre ideje a inicjatywy so rodza, tomu so we wulatku winujemy.
0: Ale na końcu so tola jeszcze raz wiezdziczka zawyszczy, albo?
1: Hej, so wie, minuce filmowa, to so jara nadzijamy. Przedstajimy Klemensa Bobku, młodego dziwadzennika, kotrohoż we przedsowiacu filmach uladamy. A kiś ma hiżo swójski fenowy klub. We wulatku widzicie, w kotrym filmie aktualnie soburaje.
0: Po takim nic skomdzić, dżęca z dybką 12, MDR telewizyjny magazyn wulatko zaswiecić. Cimienčiny do Cibilky na osom je dopranie przeje samski rozwoz z Matiasom Kislingom, kiš je stańčivoža hižo nadroze popuču.

Jeszcze zacznijcie nowo po 8 je. To jest w pojeźdźach zwyszeli Maja Dyszlica za so, hać również skromny samski podziel na Wóżyskim Festiwalu. Pokazaja tam dżęca wieczo na przykład na po 8 znowa hudźbno dziwadłowy program Der Ausweg, w którym zaklinczy też tekst Franza Kafki Serbscy od Mirany Czuszczyny a przedstajany od dziwadzielnicy Anje Timanowej. Dyszloni hiżo bychu studenta Maxa Reinhardowego seminara ze Swina przeproszeni na Wóżycki Festiwal a przedstaja rumienujcy wiaco rycznie Shakespeareowe sonety w niedyszej priketoni w niedyszej priketowej fabryce w Domstorfie a tyż tam by profesorka Anja Timanowa sonet do programa zapletła, kiż je za swój czas Albert Waurik do serbszczyny przewoził. No to sądziłaś? A lubowario literatury sobiesyla gajkich klasikario mamy miestem tyż podzielnie serbscy przewożenych, gajś na przykład z początk Fausta od Goetheho, albo Odysseo Mera, albo wiacore dziwadłory Shakespeare'a a mój lera, a dalszy krótki tekst po takim tyż Franza Kafki. Dwie mięczynie jeszcze potem je Biedl Knadziewicz.

0: Hudba Kvotcho Plenio. Sarah Inji Sport, Bedel Knadjevic.
1: NDR Sachska, Serbski Rosvos. Sport.
0: Zianom Rehorium.
2: Wolle Bulova Reserva Muži Sportova Towarstwa Viktorie Worklitz Reihe Jensa na Wobwodni Runinie w pokalnym kole Wozacza do Finala. Wozioch Rika Przeciwnik w Sportowej Hali Daimlerowie Wyższej Schule w Budyszynie CVJM Zorelc. Jeli Worklitzinio duel do budu nastupia woni nidom potem przeciwo do wieczery Budyszyn Ludwigsdorf. Koniec sportowe towarstwo przy klosztorskiej wodzie Pančice Kukovje Jensa a Jutze w Horkach hostičel cia cicetého jechanského turnira. Prúhovania zmeja tam w přespolnym jechaniu dresúrie a skakaniu. Wiersz k niedzielu popołudniu pečich budzi jezdzenie lokalnych matadorów z koniacymi zapšahami. We wubedžovanskim programie steja cukonie 22 prúhovaniu. Kopańca, na krajnej a też na okresnej runinie steja w rajnych planach pokalne ry. Dżęca po południu cioch raje prynie koparskie mustwo S.J. Kruščice we Wiarzeńcy. W samstym czasu nastupia Nebelčinjo w Bretnigu, a Pančinjo we Wielkowie, Nimsce Wölkau. Pokalne koparskie ry jutce niedzielu, dwie maj Drewnica, rajne zjednoczenstwo Nebelčice, Ralbice, Pančice, a Budysa Budyšin pozbie Glauchau. Domia zu Lipšinu jutze po południu cioch zmieje druhe koparske mustwo S.J. Kruščice, gdyż przyjedzie do Kruščic okresny wyższy ligist z Linovca. Radworska rezerva raje tež doma, tež od po południu cioch, a to przeciwo prynjemu mustwu z Vachava.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcila.
1: Svoje jubilejne peča 20-letne vusovanje ma dženca srpski televizijni magazin Vulatko z Čelaka MDA. Pohodžinske vusovanje vopšija pšinoški ze šelakih vobvuku srpsko živjenja, ale tež monotematiske vusovanja kajš napšikvat vo Europjađe abo srpskim živjenju Berlinja a Praze. Jubilejny pohodzinski film, kiedy nastawa tu chwilu z pomocą KI, wusowa wulatko w novemberskim wudaczu, w którym żdżewo wupoczowanie Serbu do Ameryki. Na Wóżyjskim festiwalu jest o tutem tydzieniu odmiła prapremiera inscenacji Der Ausweg z wóryskami tekstu Franza Kafki. Jeden z nich je Mirana Cuszczyna do serbszyny przełożyła. Studentcza dziwa dzielnictwa Maxa Reinhardtowa seminara z Wina, mier z nimi też jej profesorka Ania Timanowa, a hostczo, przedstaje się huczmy dziwadły program w BW Wodzie. Dalsze przedstajenie dżęca. Horni Wóžice trenuja vo dženzničeho fachuce za komunikáciu vojska, kak so letaki s balongami rozdžila. Přitem jedna so vo zvučovanske letaki se symbolom a informáciami za namakariu. Nuzom páže informuja so s letakami ľudžokiš bydla v letma přístupných končinach. Kamentne dom Budyšine svedči lieca svoje peča 30-letne vopstače vulku jubilejnu party Zmeja Dženca verš k ste koncertaj skupine Berlínska droha a Jank a Hanka.
0: Srpski rozvoz.

0: Dobre ranie, dzieci. Czy ty się, że wopkicz bołali z osób baczoniacy niezdana sach naraz prózny?
1: Hej, a ja są dżęca na Milinowodzie. Syle wyle wastoczku w jednym rynku siedzio widziała. Co da ty tam czynia?
0: No hej, wone maja tak rec ptaczu z romadziznu, a kajś swoiżo przeradzi, co romadzia. Nietko, gdyż su dny pomału krótsze, a nocy zimniejsze, je menujcu za wastoczki a baczony na czasu, co napuć do juha podać.
1: Dokal da dokładnie do juha.
0: Tuż to wastyczku leci hać do Afryki. Po takim zmistruja wiacore 1000 kilometrów. Za tego mała ptaczka je to wulki wukon.
1: A baczone? Lecia one tyś tak daleko?
0: Wiecina z nich haj. Niekotre pak wostanu tyś Europie. Dokelż su tu zimy od leta k letu bole miwe. Wona przyczyna z ptaczki z cywa wotlecia nie je bliżaca so zima, ale pobrachowaca pizza. Wastoczki żeru muchy, insekty, kuntwory, tych je zimie wo wiele mienie hać leczu. A też żaby, myszy a szlinki baczon tu zimie żane nie namaka.
1: Tak ta ptaki pytnu, co je z nimi na czasu, co napuć podać?
0: Praje so, co stajnie wokół 8. septembra wastoczki wotlecza. Pola baczono je to trochu predy. Wone nimaja wiezo żaden kalendar, ale pytnu, zo je pomału zimniejszo, dny była jak krótsze. Tak so niekak 2 niedzieli długo do toho romadza pretacz nastupia potom daloki puć do juha.
1: A zwodkiel wydzia, do kotrego smiera drobia?
0: Ptaczki orientuja so na słońcu. Maja tak rec słończny nawi, a tun kietro dere funguje. Najwiercy z nich leci lito w oblito po samsne czarie. Jedna wastoczka leczy swoim żywieniu przerysku trójce.
1: Wozmu baczone a wastoczki poprawam samsy czaru?
0: Nic cyle. Baczone wużywają czopwe prudy powiece, a tutaj ich nie są. Wastoczki dobia ze swoimi krzydleszkami pilniejszą machotacz, co by chukcili doliczyli.
1: To je wo siebie zatyr, kisulica pryni krucz podla, zaoście kietro wulki dodamdy.
0: Cyle wieszcze. A wiesz ty, co jest za mnie najwięcej dziw? Tyś to z nich namaka klitu na leczu swoje niezdo zaso, gdyż so sem naurocza. Wostajcie po takim niezda tajke kajkeż su, zo możecie krzydleszka tych przeczelu klitu zaso tu we wużycy witać.
1: Bożymy wastoczki a baczone. Przylećcie strój zas klitu na leczu.
2: Dunda! Dunda!

Mi sobie slimy nad krasnym baby lieczom. Janka Szczapanec u też Bejic śpiewa te wspomniecze. To Katarina Szynka-Rajtowa. A to mini Denis Svensson. Przeproszuję do Ryki, z domyczyną podziewyczych też, doktor.

0: Z Molom jeszcze nic. Jednak mięczino podziewa się.
1: Policja z G.
2: Ale w tym jeszcze zawieszcie też w niemskich pojeźdźach a nadregionalnych pojeźdźach dżęca hiżo słyszeli, można za haj, a jeli za nic. Po wiacorych sabotażnych pospytach przeczyło zastaraniu z milinu, w niemskiej bije policja też sewerny Budyszina zasadzena. To jest ona nam dżęca a czera też hiżo w biehu nocy muż prajcz wopkoczyła. Miestem szak je policja też w bydlinu podladno, kiż bydli w Severo-Rynsko-Westfalskiej rozbudowali. Linu Namakawa, kaž nutskone minister NRW Havard Reul rekne, je neskutka podladne netko pješi popuču, oni še pšetca za njim pitaja. Uznavarske pismo je autentiske. Zvjerskove nutskone minister Dobrind reči vo jednotljivim skučičelu a vo klimovim terorizme. Štvortk je 78-letny senior policiju zauval a i rek, zo je, kaž upada, ladarka, kotraž so vonjo stara jeho tošu sobu zauva, a v tute bichu 10-40 euro. Na blaku so policija z ladarskim šedozačom do zviska staj přepytachu službne auto, voni je ladarki a vopravdže v tutem auče bieto boa 78-letného se svopravdže tutemi 10-40 eurami. Rentnare, badne, češki kamen zvutrobe, przeczyło 640-letny niemski ladar Cyszak je kripo nietko przepytowania zahiwa, ona zmieje się zamówić dla czeszkopadustwa.

0: Biedel knadżesatje. Wiesz, czy by poprałam, że przez Prahu rika Wobjo bieży? Co? To wam nie wie znate? Na snano je tyś lipe, tak. Wierne szak to nie je, to je Wiltawa. Twierdzili pak to tedy raz samo w telewizoru su, kak je tutomu lapsusy w telewizyjnym magazynie Wulatko dojszło, to powieda nam Klemens Schmidt.
1: Najpodladre tedy jeszcze był niesem redakcji Wulatka 2008 tobie, tylko pak może rec. W tematickim przynożku je tam tedy młody serbski żurnalist po Praze wied, to bo tamne Rianne Kuczyki z Łotego Miesta przyladowariam prezentował, a potem je im też zmużycie na szczelaku trubił, zo bieży po Praze w obio. Zmyk je tedy hakle po wysyłaniu przynożka napadnął, dzieńca je to śmieszna anegdota, kakie se nasza redakcja Wulatka w zajszłych 25 letach też raz te albo tamne jego sama położyła.
0: Na 25 let Wulatko, dzieńca Wulka tema nic jeno już tu na szczelaku, ale w 12 wysatej w telewizji MDR. A k tomu su moli zajmce po takim w zajszłych dniach kwisować kuriozita z Prahy by jedne na przykład praszenie. Dalsze bie nastupaja moderacje, tam chcuchu kolego w oblicza wusywania wiedzieć moderatorojo a moderatorki pod takim Wulatka kelko dajich w zanszwych litach bie?
1: Znala się też sobą hodali, co może naraz się mianować? Jasne, Bogna Korenkowa, potem młode tukwiny duo wokoło Katki Pöpelec a Jakuba Włoczarja, a nimo to moderirowachu wusywanie zajeszłości też iżo Roman Nuk, Stefan Schmidt, Danko Handrik a Bibiana Bartec. A jeli tak chcesz, bych to samo jeszcze wiatce. Przed letomaj, szak sme w osobite dziecace usuwanie produkowali, po kotrem szwiedzieszte dziecace moderatorce Hanka Cyrzec a Valentina Szocic.
0: No i tak daleko krótki wurysk naszego kwisa w Wulatku. No i kotrysz jeszcze moli online wuhodacz. A nydom po przychodniej stuczce, gdyż ja Andrea Szpitankowa dospiewała, wulosujemy z swojbnymi, lepiej prawnie bobdzielnikami, swojbne wiedzenie po drzeżdżanskim studiu. Po takim jeszcze raz przedychać, a cipni być, sztusmi so na wosybite wulet weselić.

0: Jimmy Chmichu no donapo, jessatche hier. Anitko wulosujeme za cebu swojbu wedzenie pod reżanskim studiu MDR-a wot redakcje Sachsenspiegela przez rozwosu rumnosce haczk produkcji hornio-serbskeho magazina Wulatka, a to k jubileje k 25. jubileje Wulatka. To iż to ludzi. Jest ona kwysu wobdzieliło, a Blanka Funcyna ma haj niedzielsku szkliczku szkluwe rukomaj Blanka Przemyszę jeszcze raz.
1: A ja się mam przemyszeć, po takim już te cedelki nucka, na których steja jenoś czysła, nic, also nikakie mena, te mena mam ja ją potem ekstra na jeni list, czy nie ja się mam przemyszeć, bo ja ty byś tą szkliczku dać.
0: A ja to bym uczęć.
1: Na ty to byś po nie, na hełak, bo ja nieke się mowa, ty sama nie to uczęć. Po takim,
0: ja czy to komu da, ja nie tylko zboża przyniosę? No, ja się temu kusmyślam. Zo. A nieke to jest moja cedelka, słyszycie czego to? To jest Roma, że sfałdowana. Zodala, ja mam Blankę, ja ci pokazam. Cisło piatnacze.
1: Cisło piatnacze, moment. Czekajcie. Aha, a to jest Andrea Henichowa, która jest bydli Radworiu, a która jest so runia drugim na naszym kwysu w obdzieliła po takim wutrobną gratulacją k Neni Henichowa, wam a waszej swojby, waszym przyjóznym, a wszystkim drugim wiezom wutrobny dżak, co z czeso też na tym kwysu 25 lat Wulatko w obdzielili.
0: Tak, smiem przeprosić was w imieniu kolego MDR Wulatka. Cele wutrobny na wulet do Drzeżdżan, do rumnoszczu MDR-a, a to ze cywej swojbu nadrobność, czy si potom womie Wuczinicze datum so namakatuś jeszcze raz wiele wiesela do wieczerce naszego kwisa, kolegowego kwisa Wulatka.

0: Tu si strass utrobno gratulatio, André Henichowie, gischie, vegenie. Vedreja nach dobova skvadnostnie peča 20 letnoho jubilea serbskoho, unjo-serbskoho magazina Vulatko. Netko nas vizo vočakuje a my chceme vedžeť, što nas vočakuje v aktuálnym vúdaču. Bobna Korenkova vie vizo nekotru škúli staviznu povedač, ale nas netko zajímuje Vulatko sviči peča 20 letne. Zmieče to girlande v studiu?
1: Nie to nic, ale tortu sme si potom dala popšeli. Tak rec jako Jack zaušich ve studiu, kiš tam voprote z radosču sobu na tým dživaja, zo by so serbska televíza kužde kruč za sora dživa.
0: No, potakím žane galande, ale žane povietrové balonky, za to pak vopsahové placky, abo?
1: Najprede nesvedčíme jenž sami, ale vinujeme so nadrobne v osobine, kýž burze svoje 90-čine v osvedčí a kýž hornú každýž denú vúžicu jara dere znaje a celkonú vúžicu zvútrobu ľubuje. Menio spisovačela Jurija Kocha, kýž nie je jinice literárne tvorbe stvoril, ale so všetco zase jasne za vukovanie vúžickej krajiny zasadžoval a so jasne všetčivo v udobývaniu Brunice v upraju.
0: Paralelne kubulátku máme však tu de dalszy jubilej, przy czymż so jubilej jako pomenowanie runie dere ne hodzi minju bojewo szulowe kruszczycach, a to we leczu 2001.
1: Jasne, so je 25 let po tak menowanym szulskim zbyszku za nas przyczyna so szuli wienować. Nie paladamy pak jule do zajszłosce, to su nozy nadost czynili. Skere nas zajmuje przytomność, a w osobie przychod. Kotre boje so tu chwilu wiedu, kotre ideje a inicjatywy so rodza, tomu so we wulatku winujemy.
0: No a potom so tola hiszcze wjezdziczka zabwyszczy?
1: Hej, so wie, menujce filmowa, to so jara nadzijamy. Przedstajimy Klemensa Bobku, młodego dziwadzennika, kotrehoż we przedsowiacu filmach uladamy. A kisz ma hiżo swójski fenowy klub. We wulatku widzicie, w kotrym filmie aktualnie soburaje.
0: To ryga po takim nickom dzicz, dżęca z dybką 12 w MDR telewizji. Wulatko zaswiecić.